0: Jesteśmy chodzi o nas. Już nas nie są tutaj.
1: Dziękujemy wam.
2: Dziękujemy babeczko. Jen mnie neumačkejte, milinky. Já už jsem zas babička a ne čarodějnice. Slyšíš, Uriášku? Ale teď zmizte. Odejděte všichni. Chci být sama.